0: Polska, hity na czasie.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
1: To co chcesz?

W wakacje SK żyje festiwalami. Mamy dla Was bilety na najlepsze letnie wydarzenia, na przykład na festiwal Rap Stacja. Już w najbliższym tygodniu do miejscowości Sława w województwie lubuskim przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Mata, PZ, BDS, Gips czy Kizo. Na Rap Stacji pojawi się też amerykański raper Busta Rhymes. Słuchajcie uważnie Eski, bo przez cały ten weekend mamy dla Was zaproszenia. A już teraz, jak w każdą niedzielę, rozpoczynamy wspólne przedpołudnie z hitami na czasie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek można by rzec, że to Święta Trójca. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora.

Macklemore, 17 minut po godzinie 9, to są hity na czasie, jest niedziela, a ja przychodzę do Was z pytaniem, co u Was, jak rozpoczął się u Was ten dzień? Czy może urlopem, który rozpoczynacie, a może jednak odpoczywaniem, ewentualnie pracą? Dajcie znać, koniecznie czekam na Wasze wiadomości, gram Wam kolejne hity na czasie. Już teraz Joe i End of Beginning.

0: Pytam się, co u was, co robicie? Odezwał się do nas Adam na Messengerze Radio SK. Pozdrawiam z niedzielnego spaceru po lesie. Jest też zdjęcie, więc uznaję to jako dowód. I Adam napisał nam też, że 7 kilometrów za nim. W regionie Pałki sobie spaceruje. To dokładnie kujawsko-pomorskie województwo. Szacun. Szacun, Adam. Życzę wszystkim takiego zaangażowania i takich niedzielnych poranków. Naprawdę szanuję, bo to nie jest proste, żeby się tak zmotywować do takiego spaceru, szczególnie rano w niedzielę. Ja oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki, wasze wiadomości, co porabiacie w niedzielę, a już za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: trafić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lady Bank.
7: Tu Maryla Rodowicz.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
10: I Mrozu.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
1: Teraz masz je wszystkie.

0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: 6 minut zostało do godziny 10, a my wam gramy kolejne hity na czasie. To jest Radio SK, jest niedziela. Ja się pytam, co u was? I uwaga, dostałam wiadomość od Jacka. Jacek napisał: niedzielny poranek, na budowie, bo żona zaplanowała przeprowadzkę na swoim urlopie, który zaczyna jutro. Jacku, życzę ci dużo wytrwałości, cierpliwości, choć twojej żonie też się przyda ta wytrwałość i cierpliwość. No i żeby nie było tak, jak to się zawsze powiada, żeby ten remont jednak szybciej się zakończył niż na koniec tego roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: te nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? Jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy,

0: odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Światowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki i to za darmo. Tak zapowiada się Łódź Summer Festival. Ulice miasta zamienią się w jedną wielką wakacyjną imprezkę. Zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy zespół Bestial. Polska reprezentacja też bardzo mocna. Na Łódź Summer Festivalu zagra m.in. Mata, BDS, Żabson, White, 2115, Problem czy bracia Kacperczyk. SK też tam będzie razem z wami. Łódź Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca. 10 właśnie wybiła. Jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Piszcie na messengerze eskowym. Mam bilety na rapstację, którymi bardzo chętnie się podzielę. W tej godzinie również nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bosa. 16 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest niedziela, a jako, że jest niedziela, to ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt tego dnia. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Na Messengerze Radio SK możecie je zostawiać, a ja mam dla was bilety na Rapstacja Festiwal. No, myślę, że warto o nie powalczyć, bo tam wystąpią m.in. Mata, Oki, BDS 2115, będzie też Problem, White 2115, PZ, Żabson, Gips i wielu, wielu innych. To co? Wypiszecie, a ja gram dalej i za chwilę wracam do was z nowością. No bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: się w Esce.
1: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z kolejną nowością. Czas na taką emocjonalną opowieść o tym, co pozostaje niespełnione. Sienna Spiro przychodzi do nas z nowym numerem Great Expectation. To jest singiel, który promuje jej debiutancki album Visitor. No i naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy i bardzo zależałoby mi, żebyście go posłuchali. Bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Już teraz Sienna Spiro i Great Expectation.

0: 33 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytałam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli i odezwała się do nas Madzia. Madziu, jaki jest twój obowiązkowy punkt niedzieli?
1: Nie wyobrażam sobie niedzieli bez myśli, że od jutra zaczynam żyć zdrowo. Pozdrawiam.
0: Znamy to, prawda? Jakby brzmi znajomo. Madziu, jesteś chyba jedną z niewielu osób, która potrafiła się do tego przyznać. I za to dostajesz od nas podwójny karnet na rapstację, a do tego dorzucam jeszcze magazyn Radia SK, SK to History, wydanie lipcowe. Dzięki bardzo. Cały czas mimo wszystko możecie wysyłać wiadomości, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli. A ja gram dalej po krótkiej przerwie. Hity na czasie. Będzie

0: między innymi Somber.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformowanie Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
4: No można się zakochać, nie?
5: Nie, no tak.
1: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTubeowy miks najlepszych eskowych hitów.

0: się na YouTubie.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: I

0: Jaki to jest dobry i pozytywny numer. David Guetta i Alok, 6 minut przed godziną 11. Już po 11 wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
8: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
7: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
9: O nie, Boże!
7: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
10: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
11: Manie z

0: kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu. Obejrzyj kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Ma niezwykły talent.

0: Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
2: Eska.
3: Eska.
2: Eska.
3: Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyką się żyje.
6: Przed nami wielkie święto muzyki elektronicznej już w przyszły weekend w Audio River Festival w Łodzi. To już 20. odsłona tego wydarzenia. Na scenie zobaczymy wielu cenionych producentów. Wśród nich jest m.in. Shimza, który w ostatnich tygodniach podbija elskową playlistę wakacyjnym hitem Fire. Audio River Festival potrwa od piątku do niedzieli. Słuchajcie uważnie Eski, już od jutra w imprezce po godzinie 18 będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. W piątek ciekawie będzie też w Warszawie. Na letniej scenie progresji wystąpi zespół Hertz. To ekipa znana na całym świecie, m.in. za sprawą hitu Wonderful Life. A już teraz na naszej eskowej scenie kolejne hity na czasie. Na dobry początek Damiano Dawid, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Bądźcie razem z nami, jest niedziela, godzina 11, a dokładnie minuta po. Zaczynamy.

i wszyscy razem. Armin van Buuren, tak wam gramy 16 minut po godzinie 11, ale się zrobiło przyjemnie, ale to dobrze brzmi w wakacyjną niedzielę. To są hity na czasie. To jest Radio SK, a ja pytam was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I odezwała się do nas Monika. Napisała tak. Hej Esko, mój niedzielny punkt to jest dojechać szczęśliwie do Polski. Obecnie jesteśmy w Niemczech, a jedziemy z Anglii na super wakacje. Pierwsze w życiu takie, ponieważ kupiliśmy przyczepę kempingową i to jest nasza pierwsza podróż. No to Moniko, my będziemy grać wam takie hity na czasie, żeby ta podróż była idealna, a ci, którzy na kampera bądź przyczepę nie mogą sobie pozwolić, to ja przypominam, że SK daje wam kampera. Jest taka akcja, w której wy możecie wziąć udział, wystarczy, że zajrzycie na SK.pl i tam się zgłosicie. A my gramy dalej, Gipsy Kukon, ty masz to już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms i No co ty. Ten numer bardzo lubicie, tak samo jak tego artystę. 32 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się wielkimi krokami do niedzielnego południa, a ja cały czas pytam was, jaki jest wasz taki obowiązkowy punkt programu niedzielnego. No i Asia się do nas odezwała. Hej, Asiu.
1: To oczywiście najpyszniejszy rosołek o mojego taty, który od zawsze, zawsze jest co niedzielę.
0: Oj, Asiu, Asiu, myślę, że dałaś podpowiedź na obiad wielu osobom w Polsce. Choć dla wielu z nas, no to taki klasyk, jak niedziela, to rosół. I jak niedziela, to także hity na czasie, z którymi wracam już za chwilę.
2: Reklama. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek. To więcej niż jeden

0: Katowice.
1: 100 lat, 100 lat.
2: Jak to nie lubić urodzin, skoro możesz zacząć je w takim towarzystwie?
3: Codziennie rano u Jankesa,
4: Kamy i Wiktora.
3: SK budzi w urodziny.
2: Chcesz zrobić komuś niespodziankę? Czy może chcesz, by cały świat dowiedział się o twoim jubileuszu? Daj nam znać na sk.pl.
3: Porankowa ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek.
4: SK, SK budzi w urodziny.
2: Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
5: Niech żyje nam!
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii

0: Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz 5 minut przed godziną 12. Ja pytam, co u was, jaki jest wasz obowiązkowy punkt niedzieli? I na Messengerze Radia SK odezwała się Kasia. Halo, halo Kasiu, jaki jest twój punkt?
1: Nie wyobrażam sobie niedzielnego dyżuru bez Radia SK, ponieważ u nas na bloku zawsze lecą

0: Najlepsze hity.
1: Kasiu, z tego co zrozumiałam, pracujesz w szpitalu, no to my ci spokojnej pracy życzymy i oczywiście gramy kolejne hity na czasie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w pracy, czy w domu, czy na wakacjach, a może w podróży. Już po godzinie 12 kolejne najlepsze hity na czasie się pojawią.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: jedna SK do słuchania.
1: To jest właśnie SK2. SK2.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepszy polski hip-hop.
1: Największe rapowe hity.
3: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
1: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
3: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
1: Rap 20 w SK.
3: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Miller.

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: W Radio SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla Was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim, na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak Mata, PZ Gips, Żabson, White, BDS, Kuban, Kizo czy Oki. Impreza potrwa od środy do soboty. Słuchajcie dzisiaj Eski przez cały dzień. Rozdajemy bilety na Rap Stację, no bo najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. A ja tylko dodam, że Łukasz Zduńczyk już niedługo będzie miał dla Was takie bilety. Minuta po godzinie 12. Ja pytam, jaki jest Wasz obowiązkowy punkt niedzieli? Bogusia napisała, że oprócz pracy, no to jeszcze jest kawka z babcią. Kawka, do tego ciasteczko, dzisiaj akurat jagodzianki. Wy to macie życie. Smacznego życzymy i gramy hity na czasie. Na dobry początek Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Shakira i Loka, tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Kasia napisała, że ona dopiero budzi się do życia i się trochę zastanawia, co ma ze sobą zrobić, co zjeść na śniadanie. No to my podpowiadamy, droga Kasiu, bo warto jeść jajka. Jak się okazuje, eksperci stworzyli taką listę top 5 produktów, które wspierają pamięć, koncentrację i sprawność umysłową. I są to orzechy włoskie, jajka, borówki, pestki dyni i gorzka czekolada. No może w miksie to szczególnie szczególnego śniadania byśmy z tego nie zrobili, ale jakby tak te jajka wykorzystać? Proszę bardzo, Kasiu, nie ma za co pomysł gotowy, do tego jeszcze hity na czasie. Dla Kasi, ale też dla wszystkich naszych słuchaczy, już teraz Dracula.

0: Angel, tak wam gramy 34 minuty po godzinie 12. To jest właśnie jeden z tych hitów na czasie na lato. Wakacyjne numery możecie u nas w radiu SK usłyszeć oczywiście, ale jak się okazuje, przychodzicie też do nas z prośbą o pomoc. I tak napisał do nas Damian i proszę was tutaj, żebyście się uruchomili i również pomogli. Co mam robić, aby przeszła mi czkawka? Bo już męczę się z tą czkawką ponad godzinę. Pozdrawiam. Damianie, nie znam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, jak ci pomóc. Czekam na wasze wiadomości i propozycje, jak możemy pomóc Damianowi, a ja gram. Już za chwilę wracam do was razem z Zarą Larsson i z numerem Midnight Sun. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety.

0: którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Axwell i Bon, tak wam gramy 6,5 minuty przed godziną 13. Dzień dobry, Łukaszku.
1: Ale dobrze, grasz, dzień
0: dobrze,
1: dobry.
0: Dobrze, prawda? Ja
1: aż
0: wiem.
1: Szyja rozruszana od razu.
0: Bardzo fajnie to brzmi, to prawda. Wracając jeszcze do tematu z poprzedniego wejścia, bo wyobraź sobie, może ty znasz jakiś sposób na czkawkę. Damian się do nas odezwał, że ma czkawkę od ponad godziny i nie może sobie z nią poradzić.
1: Słyszałem, że trzeba pić albo kogoś mocno przestraszyć.
0: Tak, a Monika napisała, że trzeba ziewać. Że ziewanie podobno pomaga.
1: Ale to potem zaraża, to potem wszyscy dookoła ziewają.
0: To prawda, ja już jak o tym myślę, to chciałabym ziewnąć, chociaż ty masz takie hity na czasie tutaj po 13, że ja myślę, że nie dasz nikomu
1: spać. Tu żadnego ziewania nie będzie, tu będzie wakacyjna energia tylko z Radiem SK, za chwilę gramy dalej.
0: Tak jest, zostawiam was w bardzo dobrych rękach po 13. Łukasz Duńczyk, a ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.

0: Eska.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
9: Cześć, mówi Janusz Panasek z LG Bank.
10: Tu Maryla Rodowicz.
11: Tu Dawid Podsiadło.
12: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
13: I Mrozu.
14: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
15: Teraz masz je wszystkie.

0: polskie hity.
1: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
2: Sprawdź to.
1: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez was numery.
2: A do naszego studia wbijają goście.
1: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
2: Głosujecie na SK.pl,
1: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
3: Zapraszam, Mati Fuczyło.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
5: I po reklamie.
6: SK.
7: SK.
6: Summer City.
7: SK.
6: Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: W Radiu SK przez całe wakacje żyjemy najlepszymi festiwalami i mamy dla was bilety. Już w tym tygodniu wydarzenie, na które czekają fani rapu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie największe gwiazdy polskiego hip-hopu, jak na przykład Mata, PZ, Gibbs, Żabson, White, BDOS, Kuban, Kizo, Oki i jeszcze wielu innych. Ta impreza potrwa już od środy do soboty. Słuchajcie uważnie dzisiaj Radia SK, bo przez cały dzień rozdajemy dla was bilety na Rapstację, bo najlepsze imprezki, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. A tymczasem punktualnie godzina 13, mamy niedzielne popołudnie. Ja mam nadzieję, że wy macie same poważne plany na ten dzień, czyli leżenie do góry brzuchem i łapanie sił na nowy tydzień. Ale są też tacy, których nowy tydzień nie obchodzi, bo właśnie urlop zaczęli. Także miłego odpoczynku życzę i mam hity, które dobrze pasują do gotujących się ziemniaków na niedzielny obiad. Także smacznego wszystkim, którzy właśnie się do obiadu szykują, a my dokładamy same muzyczne, fajne, smaczne kąski. Teddy Swims razem z nami odpoczywa teraz na kanapie albo na leżaku na plaży. Łukasz Zduńczyk, cześć, polecam się. Minuta po 13:00.

Roxy i White 2115 to jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. A jeśli chcecie poznać tę gwiazdę bliżej, poznać się bliżej z Roxy Węgiel, to polecam wam SK Story. To jest nasz nowy projekt. Wystartował multimedialny magazyn Radia SK, SK Story. To jest miesięcznik i gwiazdą pierwszego wydania jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła szczerego wywiadu. Oni wspólnie rzadko się na wywiadach pojawiają, a u nas się zgodzili i szczerze opowiedzieli, jak wyglądały początki ich związku. Nawet wspólnie swój artykuł napisali. Także wpadajcie story.sk.pl, tam dużo ciekawych szczegółów na temat związku Roxy Węgiel i Kevina. A tymczasem nasz słuchacz Marian informuje, że on już jest gotowy na niedzielne popołudnie. Wysłał zdjęcie chyba jakiejś tam letniej altanki. Jest stół, słuchajcie, są zimne napoje, ketchup, sałatka, pokrojone ogórki, pomidory, a w tle grill, na którym karkóweczka, kiełbaska i coś zawinięte w sreberko. Także niedzielne wakacyjne popołudnie w pełni, a

Do popołudnie wysłał zdjęcie chyba jakiejś tam letniej altanki. Jest stół, słuchajcie, są zimne napoje, ketchup, sałatka, pokrojone ogórki, pomidory, a w tle grill, na którym karkóweczka, kiełbaska i coś zawinięte w sreberko. Także niedzielne wakacyjne popołudnie w pełni, a

0: Aha, wy wiecie doskonale, że to jest SK i tu się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie podrzucamy takie numery, które dopiero będziecie nucić, które dopiero będą hitami, bo my odkrywamy razem najlepsze nowości. I teraz wielka trójka, połączenie trzech artystów z trzech różnych części świata. Amerykański DJ Steve Aoki, australijski producent Ellie Oaks i szkocka wokalistka Sasha przynieśli nam bardzo wakacyjny, pobudzający hicior w Gravity, już teraz na antenie Radia SK. To jest numer idealny na pobudzenie dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz zdążyli odespać długi sobotni wieczór. To jest Radio SK.

0: hit zawsze na czasie. Takie numery wam odświeżali. P.O.B. i Hayley Williams. Za 28 minut 14, a teraz gorąca informacja z mundialu. Anglicy przed meczem zażyją środki na potencję. Mają im pomóc w grze w piłkę. O co chodzi, już wam tłumaczę, słuchajcie. Najbliższy mecz Anglia na mundialu zagra z Meksykiem na Estadio Azteca o 2 w nocy. Tylko że problem polega na tym, że ten stadion jest wysoko położony, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, a tam jest niższe ciśnienie. I żeby angielscy piłkarze nie stracili sił, żeby cały czas grali przez cały mecz normalnie i mieli wyrównane szanse, dostali zgodę na zażycie środka, który się nazywa sildenafil, który rozszerza naczynia krwionośne i dzięki temu piłkarze będą w stanie grać przy niższym ciśnieniu. A sildenafil to jest też główny składnik środków na potencję. Po co piłkarzom Viagra przed meczem? No wiadomo po co, prawda? Żeby gole strzelać. Radio SK.
1: Autopromocja. Jak wkręcać, to ty.

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: Te nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i to był naprawdę cudowny weekend, bo najpierw było morze, potem były Mazury, a to wszystko bez płacenia za nocleg w eskowym kamperze. Marta miała taki weekend, której dowieźliśmy kampera.
1: Hej SK, my ostatni raz meldujemy się z waszego kampera. Zakończyliśmy swoją przygodę w Giżycku, kierujemy się już do Warszawy, ewentualnie jakiś mały gdzieś postój po drodze. Chcieliśmy bardzo podziękować za wybór naszego zgłoszenia oraz zachęcić was, drodzy słuchacze, do zgłaszania się, bo naprawdę jest mega, mega warto. W kamperze jest dosłownie wszystko, czego będzie wam potrzeba.
0: Słyszycie? Marta nam 5 gwiazdek wystawia. Jakbyśmy mieli oferty na takim portalu z noclegami, to nasza ocena by było 10,0. I jeśli też chcecie przejąć takiego kampera od Marty, my go oczywiście wysprzątamy, umyjemy, zatankujemy pod sam korek, no i w czwartek przekażemy komuś z was zgłoszenia za darmo w eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformowanie Gen Z.
3: Gen Z.
4: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
7: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: Wejdzie wywiadu, jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Eska.
3: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek pod Krakowem. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki.
6: Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
5: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prowizoryczne szpitale powstają już w restauracjach. Do 2954 wzrosła liczba ofiar kataklizmu, który 24 czerwca nawiedził Wenezuelę. Rannych zostało ponad 16,5 tysiąca osób. A dziś w Londynie mecz Huberta Hurkacza w 1/8 finału Wimbledonu. Polak zmierzy się z niemieckim tenisistą Janem Lenardem Struffem. Początek spotkania około godziny 16.
7: A ja was teraz zapraszam na spotkanie z dobrym rapem. Mam zaproszenie na festiwale Rapstacja. Na tej imprezie, która startuje już w środę, zagra Mata, Oki, PZ, BDS i wielu innych i wy możecie być w środku tego wszystkiego. Z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Rapstację? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Dołóżmy do tego jeszcze hawajskie koszule, takie naszyjniki z kwiatami i będzie najbardziej wakacyjna atmosfera, jaka może być. Last Ketchup w Radio SK. Gramy dla was najlepsze hity na czasie na lato. Także takie starsze, które mają już parę lat, ale przy których zawsze się fajnie można pobawić w wakacje. I na wakacje mamy też dla was zaproszenia na najlepsze letnie festiwale tego sezonu. I już teraz mam dla was podwójne zaproszenie na festiwal Rapstacja. Ta wielka rapowa impreza rusza już w środę w Sławie, w województwie lubuskim. Przekonujcie mnie, dlaczego i z kim chcielibyście się tam wybrać. Nagrywajcie głosowy tak jak Ewa.
1: Siema SK, wracamy właśnie z ekipą z nadmorza i całą drogę słuchamy waszego radia. No i mało nam, chcemy jeszcze jakiś wyjazd, chcemy bilety na Rapstację.
0: No Ewa, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo przecież wy dopiero teraz z nadmorza wracacie, wy do środy prania jakiegoś porządnego zrobić nie zdążycie. Nie zdążycie złożyć wniosku urlopowego, nie wiadomo, czy się szef zgodzi. Przekonujcie mnie dalej, a ja cały czas gram wakacyjne hity na czasie. Dla wszystkich w trasie Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Thomas Gray w Radio SK i to się nazywa dobre granie w długiej trasie. Trwa pierwsza w tym roku wakacyjna wymiana turnusów. Niektórzy nad morze jadą, a Ewa wraca. Ewa razem ze mną. Cześć Ewa.
1: Cześć, siema.
0: Ewę mogliście przed chwilą słyszeć na antenie Radio SK. Puściłem głosówkę, bo Ewa chce zdobyć bilety na festiwal Rapstacja. A ja powiedziałem, że ona do środy to się nie zdąży po tym wyjeździe ogarnąć. To jak Ewa będzie z tym praniem na przykład? Zdążysz czy nie zdążysz?
1: Zdążę, damy radę, na spokojnie.
0: A urlop? No przecież teraz wracasz z urlopu, jutro teoretycznie powinnaś do pracy przyjść.
1: No niby co tak, ale to też się ogarnie, to też się
0: ogarnie. Halo,
1: ładnie
0: Ewa?
1: Poproszę szefową i będzie okej. Okay.
0: Powiesz, słuchaj, bo tu Eska załatwiła takie tam.
1: Tak.
0: Bo trochę się nie chce do pracy wracać po takim urlopie, co? Jak długo byliście nad morzem?
1: Parę dni tylko, ale nie chce się, jakby to były 2 tygodnie.
0: Ale słuchaj, no to dobra, skoro parę dni urlopu tylko było, takie rzeczy tylko w Radiu SK, my urlop wydłużamy. Ewa, lecą do ciebie 2 zaproszenia na festiwal Rapstacja.
1: Dzięki!
0: Takiego okrzyku radości oczekiwałem, bo tam naprawdę nieźli artyści się pojawią. Zobaczycie na żywo Matę, PZ-a, BDS-a i wielu, wielu innych. Na kogo najbardziej czekacie?
1: No ja na Palucha i BDS-a.
0: No to oni też tam będą. Dobrej zabawy życzę, trzymaj się.
1: Dzięki wielkie, hej!
0: Przekonała mnie. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Mamy dla was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. I hity na czasie też mamy. Za chwilę m.in. Alvaro Soler.
2: Reklama. Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
5: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobietach.

hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy mistrza świata w jedzeniu hot dogów. Takie zawody się wczoraj odbyły w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości i po raz 18 w karierze mistrzem świata w jedzeniu hot dogów został Amerykanin. Zjadł, uwaga, 66 hot dogów w 10 minut. No musiał się bardzo spieszyć, zanim się żona zorientuje i będzie prosiła o gryza, prawda? A poza tym 66 hot dogów, no to musiał sobie nabić bardzo dużo punktów w aplikacji stacji benzynowej.

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmiertelnym pobiciu 40-latka. Chodzi o sytuację z końca czerwca w Jarocinie w Wielkopolsce. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat.
5: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo. Przy dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu.
4: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W 140 miejscach nad Bałtykiem nie można się kąpać przez warunki pogodowe. Czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu czy Ustce. Alerty pierwszego stopnia objęły także województwa łódzkie, świętokrzyskie, południe Mazowsza oraz północne części Małopolski i Śląska. Przed polską kadrą koszykówki ostatnie starcie w eliminacjach Mistrzostw Świata. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią. Początek meczu o 18:00.
6: Wiemy, co się dzieje, to jedziemy dalej. Eskad dosiada się do was w drodze na wakacje albo w drodze do domu. My wam zapewniamy dobrą playlistę. Za chwilę będzie między innymi bardzo wakacyjny numer od Gipsa i Kukona, Turu Turu, David Guetta i Milki też się pojawi. Dużo dobrego grania na wakacje. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po godzinie 15:00.

Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 16 po 15. Zamiast kąpać się w domu, iść do morza. Taki apel mają władze wyspy Gotlandia na Bałtyku, to jest szwedzka wyspa. Te władze przygotowały dla mieszkańców, słuchajcie, specjalną instrukcję kąpieli w Bałtyku. Po co w ogóle jest taka instrukcja, prawda? Przecież my Polacy to się doskonale wiemy, jak kąpać w Bałtyku, prawda? Zawsze scenariusz jest taki sam. Najpierw stawiamy bosą stopę na mokrym piasku. Jak to się uda, to zanurzamy stopy w morzu. Jak to się uda z kolei, dochodzimy do zanurzenia kolan. A potem najgorszym momentem jest zanurzenie dołu brzucha. To jest bardzo wrażliwe miejsce. Wtedy się robi bardzo zimno. Jak już to się uda, to potem ciężko jest ramiona zanurzyć. A jak już ramiona się uda przyzwyczaić, to woda bałtycka nagle się robi ciepła. A dla urozmaicenia tego procesu przyzwyczajania do bałtyckiej wody można jeszcze wyjść z tej wody i ochlapać drugą połówkę.

Ed Sheeran w Radiu SK. A teraz polecamy wam kolejną nowość na wakacje. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Wy wiecie, że jak SK poleca jakiś świeży hicior, to wchodzi do głowy, nawet jeśli słyszycie to po raz pierwszy. I teraz naszą antenę przejmuje ekipa Galantis. To jest szwedzki zespół, który znacie z tego wielkiego hitu. Czyli oni się znają na robieniu energetycznej muzy. Teraz mają dla nas propozycje na wakacje. Galantis, Do You Mind? Już teraz w Radiu SK.

0: Myślę, że są wśród nas tacy, którzy wieszali sobie ich plakaty nad łóżkiem. Backstreet Boys w Radiu SK to są hity na czasie na lato w Radiu SK. Za chwilę gram Come Around Again od Armina Van Burena, który, no myślę, że nie skłamie, jak powiem, że to nasz kolega z radia. Armin Van Buren gra swój set DJ-ski w każdy piątek na antenie Radia SK w SK Live Remix. W SC mamy dla was najlepszą playlistę na wakacyjne weekendy. Najpierw przez 3 godziny od 20 w piątek mamy miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie na lato. Potem antenę przejmuje Armin Van Buren, a po nim najlepsi producenci jak Lost Frequencies, Meduza i wielu, wielu innych. No i w wakacje promocja SK Live Remix mamy dla was także w nocy z soboty na niedzielę. A jeżeli chcecie teraz posłuchać najlepszych setów DJ-skich, odpalajcie SK Live Remix w naszej aplikacji na smartfony.
1: Reklama. Największe gwiazdy polskiej muzyki.

0: jeszcze jedna SK do słuchania.
1: To jest właśnie SK2. SK2.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepszy polski hip-hop.
3: Największe rapowe hity.
1: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
3: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
1: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w S.
3: Rap 20 w S.
1: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: bardzo dobry do spakowania na wakacje, aż się przy nim cieplej zrobiło. To jest właśnie Radio SK i wakacyjne hit na czasie w niedzielne popołudnie. No właśnie, a wy co tam wakacyjnego robicie? Czujecie się wakacyjnie czy nie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jeśli ktoś z was teraz klepie schabowe na obiad, też może dać nam znać, a może próbujecie drugą połówkę wyciągnąć na jakiś wakacyjny spacer. Co robicie wakacyjnego? Dlaczego czujecie teraz na sobie wakacje? Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Zaraz gramy dalej, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż

0: przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Hurkacz walczy o ćwierćfinał Wimbledonu. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan-Lennard Struff. Więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany turniej. W Londynie wyeliminował już m.in. Norwega Kaspera Ruda i Amerykanina Tomiego Pola. W niedzielę na kortach Wimbledonu zobaczymy

0: Mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Więcej Mateusz Gołębiewski.
1: Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany turniej. W Londynie wyeliminował już m.in. Norwega Kaspera Ruda i Amerykanina Tomiego Pola. W niedzielę na kortach Wimbledonu zobaczymy

0: rundzie rodaczki Siskowej Jessica Maleczkowa i Miriam Skoch.
1: Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, przekazał w serwisie X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Sądecki rajd pojazdów zabytkowych zbliża się ku końcowi. W rajdzie, który wyruszył przed południem ze Starego Sącza, bierze udział kilkadziesiąt załóg, wśród nich m.in. garbus z 65 roku. Meta przejazdu w Łącku około 17.
2: Co tam u was wakacyjnego? Podrzucacie głosówki na Messengerze Eski w tej sprawie, Ania?
3: Teraz wracamy niestety do Wrocławia, ale Radio SK na tutaj upiększa chwilę.
2: Ania zaliczyła w ten weekend Trójmiasto. No to oczywiście jedziemy razem z wami, dosiadamy się i my nie prosimy o przerwę na siku. Nie chcemy gryza hot doga ani łyka kawy. My po prostu dobrze gramy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy jesteście w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. No i Karolina w końcu poczuła wolność, poczuła prawdziwe wakacyjne szczęście dorosłego człowieka.
1: Ja czuję wakacje, bo właśnie odstawiłam dwójkę dzieci do babci i wracam samotnie do domu.
0: Czyli twój facet prawdopodobnie teraz w domu samotnie na ciebie czeka i nuci pod nosem.
2: Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy
0: A my gramy tak, żeby nie tracić czasu w niedzielne popołudnie na spanie. Ale Soinate Smith już teraz w Radiu SK.

0: Måneskin w Radiu SK, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I mówimy to bardzo głośno i wyraźnie, że SK jest waszym najlepszym źródłem nowych numerów. Zawsze najlepsze nowości u nas są od rana do wieczora. A tego duetu warto posłuchać. Hania Kuzimowicz i Keira nagrały wspólną piosenkę. Hania to artystka, która w zeszłym roku dotarła do finału The Voice of Poland, a Keira to Polka z Ameryki, która zasłynęła występem w tamtejszym Mam Talent. No i znacie ją z Eski z tego hitu. Obie dziewczyny udowadniają, że mają talent do śpiewania i już teraz się tym chwalą. W tym numerze jest naprawdę fajna energia. Szkoda na to łez w Radiu SK.

0: I tak właśnie brzmi piękne wakacyjne niedzielne popołudnie. Jakby co, do końca urlopu jeszcze daleko. Dzień na P, o, to nawet jeszcze go nie widać. Jest 16.30, a to jest Radio SK, a wy dajecie znać, dlaczego czujecie na sobie wakacje. No i Mati robi chyba najbardziej wakacyjną czynność ze wszystkich wakacyjnych czynności.
1: A witam SK.
0: A witam cię.
1: Ja właśnie jestem w fazie remontu, więc wyczuwam właśnie wakacje. Póki co jestem w fazie malowania i czeka mnie składanie łóżka.
0: A my wyczuwamy, że Mati prawdopodobnie już wyczerpał wszelkie co półroczne przypomnienia żony, już nie miał argumentów i w końcu musiał się wziąć za robotę. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK oczywiście dokłada hity na czasie, zaraz między innymi Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Tu Sylwia Grzeszczak.
4: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
5: Tu Maryla Rodowicz.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
8: I Mrozu.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
10: Teraz

0: polskie hity.
1: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
2: A do naszego studia wbijają goście.
1: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
2: Głosujecie na sk.pl.

0: Zabijają goście.
1: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
0: Głosujecie na SK.pl, a

David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. Na przekór pogodzie gramy wakacyjne hity na czasie. Właśnie, słuchajcie, mały powiew zimy nastąpił w Tatrach. Wysoko na tatrzańskich szczytach może sypnąć śniegiem. Do tego stopnia się ochłodziło. A ja się zawsze śmieję z mojej narzeczonej, jak za dużo rzeczy do walizki na wakacje pakuję, to mówię, jeszcze zimową kurtkę może spakuj. No to teraz taka kurtka by się przydała, bo nad Bałtykiem też się sporo ochłodziło. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo zawsze w towarzystwie na wakacjach jest jedna przynajmniej taka osoba, która zawsze mówi, że jej się nie chce wychodzić, że ma lenia. No to dzisiaj właśnie jest taki dzień idealny, żeby mieć lenia i nic nie robić. I jest argument, żeby w górach zamiast wychodzić na szlak, pójść do jakiejś restauracji, do jakiejś góralskiej karczmy, zjeść dobre

0: Jego Scypka, a w Radiu SK nic się nie zmienia, my cały czas gramy wakacyjne hity na czasie. Po 17 m.in. hit wszechczasów Numa Numa Jej.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: I po reklamie.
7: SK. SK. Summer.
8: City.
7: SK.
8: SK.
7: Summer.
8: City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Polska odtajni wszystkie donacje wojskowe dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pomoc przekazaną w latach 2022-2026. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Więcej Mateusz Gołębiewski.
11: Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
10: Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Przypomnę, obowiązuje wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Plichowickiej do zbiornika Rakowice. Początek tygodnia chłodny, wietrzny i z przelotnym deszczem, wskazują prognozy IMGW. Najwięcej padać ma nad morzem oraz w rejonie Karpat. Natomiast temperatury maksymalne w najbliższych dniach w znacznej części kraju wyniosą od 19 do 22 stopni.
12: A ja teraz proszę o mocne trzymanie kciuków za Piotrka, naszego słuchacza, żeby z drabiny nie zleciał, bo on przed chwilą wysłał nagranie na eskowego messengera, że jest na szczycie drabiny, bo zrywa czereśnie z drzewa na swoim podwórku. A my dokładamy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i teraz na pobudzenie. Dla tych wszystkich, którzy są w trasie, jadą samochodem z jednego końca Polski na drugi, żeby ziewania nie było mocno imprezkowy kungs. A za chwilę będzie fajne gwizdanie z Dawidem Podsiadło. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK.

tego numeru nie może zabraknąć w żadnej wakacyjnej podróży. Cały samochód przy tym kawałku śpiewa. Ozon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Takie numery na lato macie u nas w Radiu SK. A teraz dobra sportowa informacja, słuchajcie. Szymon Marciniak, nasz sędzia piłkarski, nie poprowadzi żadnego meczu w 1/8 finału Mistrzostw Świata, a to oznacza, że FIFA prawdopodobnie pana Szymona szykuje na najważniejsze mecze tego mundialu. Także trzymamy kciuki, no i cieszymy się jego szczęściem, skoro nie prowadzi żadnego meczu w 1/8. To znaczy, że ma teraz bardzo fajną delegację służbową, bo myślę, że dużo lepiej mecz się ogląda z perspektywy trybun albo telewizora, niż biegając z gwizdkiem po boisku, prawda? My też odpoczywamy. Teddy Swims już teraz.

i Jeremi Sikorski w Radiu SK, a to najdroższy kierunek na wakacje. Jeśli macie za dużo pieniędzy, to jedźcie na Grenlandię. Słuchajcie, jeden dzień pobytu tam średnio kosztuje prawie 4,5 tysiąca złotych. Także proszę, nie narzekajmy na ten polski Bałtyk, bo za 4,5 tysiąca złotych dziennie to my moglibyśmy się, nie wiem,

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
4: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
4: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
1: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
4: Hanczak, zapraszam.
10: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTubeowy miks najlepszy.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: jest numer idealny na wakacyjne popołudnie. Poprawia humor, że można się nie przejmować dniem na P. Bledka w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. A po godzinie 18 na naszej antenie pojawi się m.in. Roxy Węgiel, która została pierwszą gwiazdą w historii naszego nowego multimedialnego magazynu. Wystartowało SK Story, to miesięcznik, który będzie się ukazywał co miesiąc. I pierwszą gwiazdą jest właśnie Roxy Węgiel, która wspólnie ze swoim mężem udzieliła bardzo szczerego wywiadu. Opowiadają o tym, jak to było na początku ich związku, jak to się wszystko zaczęło. Jeśli chcecie to sprawdzić, to wpadajcie na story.sk.pl. Tam są nie tylko ciekawostki na temat życia Roxy Węgiel, ale na przykład podróżnicze porady. Zostańcie z Eską za chwilę u nas najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak idzie Hubertowi Hurkaczowi na Wimbledonie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
6: SK.
7: SK.
6: SK.
7: SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Zbliża się 18, SK News, Jakub Konieczkowicz. Po długim opóźnieniu Hubert Hurkacz już na korcie w Londynie. Ruszył już mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Zwycięzca spotkania awansuje do ćwierćfinału Wimbledonu. Na ten moment trwa pierwszy set. Hubert Hurkacz prowadzi w nim 2-0 w gemach. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, pseudonim Matador, za

pierwszy mecz Polaka, którego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. Zwycięzca spotkania awansuje do ćwierćfinału Wimbledonu. Na ten moment trwa pierwszy set. Hubert Hurkacz prowadzi w nim 2-0 w gemach. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, pseudonim Matador,

W 40 miejscach nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Kąpiele w morzu uniemożliwiają warunki pogodowe, głównie silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW w tej sprawie obowiązują do późnego wieczora. Porywy wiatru przekraczające 80 km na godzinę oprócz rejonów nadmorskich mogą pojawić się także w województwach łódzkim, świętokrzyskim i na południu Mazowsza.

0: przez swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: kolejna Eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepszy polski hip-hop.
3: Największe rapowe hity.
1: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
3: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
1: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
3: Rap 20 w SK.
1: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontów

0: Kupiłeś Muratora? Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Hity na czasie. Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lady Punk.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
0: Teraz masz je wszystkie.

0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na sk.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Po reklamie.
5: SK. SK.

codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
0: SK.
1: SK.
2: SK.
0: Summer.
1: SK.
2: SK.
1: SK.
2: Summer.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Numer 1 w Polsce.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol.

0: Radio Energia. Radio.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Jak

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.